Kolo choja jonash ka dga menirir kolo kolo ngingo garish khasam tsari gur kolo kolo choja jonash ka dga vali gur kolo kolo dal haman jasr ni mar ungur kolo kolo der gur cha char gar der zgni gur kolo kolo ngelu la martelin diga gur kolo kolo tardi chi putung garo lu chur kolo kolo Ni kargel itgisme shen agur kolo kolo choja jonar odg men igur kolo kolo Ni kargel itgisme shetigur kolo kolo choja jonar odg vel igur kolo kolo Der roman dosr nimar ungur kolo kolo ngirdi chipur din dzgni igur kolo kolo Ni lur qartelin